0: vada zdają.
1: Ładne.
0: Wada ja hamej roczu to ją.
1: Zechta ta chudes.
0: Ach, kum ze behin nie ronda ligi.
1: Jo ma, ja mam opio fades.
0: Desta ja da demek jok mea vula hajta hamej roczu hukmec.
1: Jo ma.
0: Ize nikske jo ma behin o mandu.